0: Kuzma.
1: Prenio dnia, Dennis Wenzel. Agenza, możemy skierować Kuzma poslednego szulskiego dnia, Matejo. To są też dla nas programy, jewiawo.
2: No, jen znaj napiaczyć, ale równoczasnie ręczyć nią leta za szulorio a szulorki. Poslednji dzień szule do lecznych poznino, to agenza dominująca tema, której so budzisz ty zawieszcze, ty szuszysz o raz winować.
1: Zawieszcze, aj Matejo.
2: Panczatki szuli Ciszyńskiego są szulskie leto czera i żona cele wosebite właśnie skończy. No, chcą pak cała przewele przeradzić, czako nam Bettina Wenderutowa, hižo za nekak 10 mjenčino, viac se o tem rozpravja. Ale dalša tema, kiž mjestem hižo citeđenje dovo šednje povješče dominuje svetova mištostva Kopajnce, Mirčin Venkpak zladuje dženznišim www raz z hinešje perspektive na Kopario, što se mysliče, hodži so koparska karjera z vedomostni karjeru pširunovač. Hodži numače kvile se uvod mamač. A last but not least, juce šak vidíme nové vúdače uladka, jednu z tému úsevania, pravú lečnú tému, nám Milan Kojlich dženca hižo skrutka predstaví.
1: No a tež húčbe je dženca na smír lečo. Majorka buč vítaná, zaspieva skupina Trojozynk, tam, kde vzatý štrošku vo šulu, zahaja tak rec, prúzninský čas, vo sa menšinu popečiche.

0: nam je bedel knašest, a to so hižo cive velita veselu, za možo šularja s tutim džinglom zveselič.
1: Vešulami moje, je svešič ju skanje.
2: No, ja si muszę za popędniki krzyżem tu, kiedy to z moją nanną tak uczynię za znamki pędniki krzyżem. No ja za jedną jenku mam 1 euro za 2 50 centa.
0: A my smrcy liwidzieć, kotre dopomnienki macie wy na swoje wuswyczynia, jak byście za was weszuli, jakoście papierku dostali, kiedy wo waszym przychodzie. Rozsudziła to klinczyt kytro dramatisaj. Miestru im szak sme dostali wotmauk i sznaeskire nozy z nas podpisać moža. Mate a fyze to mijach najwieczy strach. Moje kolena nietkle hiszcze czepotaja. Uhaj, matematika, fyzika, przy tym so tyś tuta osoba bojesze, kaj się nam pisała, najwieczy strach mijach przed znamką maj matematice a fyzice to byście moje najsłabszy przedmetaj a mijach strach przed reakcją a wumietowanie mi tych kocisy w uswyczynie w obladachu. Jeli to pola was, lubi szuloki, lubi szulorio, runie tak to dawa takie wiste telefoniskie cisło, kisz wam rady pomaga damotnie 116-101. Wony ryka, tam możecie wasze strachy w obmyslenia zwuraznić, bo sobie stoisz reakcje na znamki nastupa starszych, przywóznych, przeczelo, wuczari ostano też 116-101 je cisło, a tutaj namakamy też jeszcze raz naszej damotnej app MDR Serbia, a na naszej internetowej stronie, a smy się też nieco zezbierali że nieco syda za pilność a wiedu za to nie ani szudzie jedynka trzebna. Nie poladajcie rady raz pola nas do sycze tamszak możecie znamkami dżęca a też w przychodnych dniach nieco damotnego na wiestych miestnach dostać. Poslednji szulski dzień maja dżęca mnozy szulario zakski, ale poslednji szulski dzień mija chuczera i żapańczycach kukowie. Witam na Metina Wenderotowa, o tym rozprawia.

A wiesz, czy je dowol, tyś przełysor krasny, tyś se raz bola dżida a woki, możesz so renie wuspać, starszy su precz, a możesz wużić. So nima taj dżid a woka telko zamujtoszcze przeco przez tybie. To wie tyś Daniela Hasec, a wop spiewa swójsku woku.

0: Naša voka, sena tež radioposka, dženca rano a so veseli na aktualki z naše je domizne.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Cish.
2: Dobro ranje. Projekt Zari Maso Dalewiesz. Za to upraje so čera poradžovace vubjok za prašenja serbsko ludu po boku Zvjerskova ministerstva za Nuckone. Gremi skađovaše so prini raz sređne vužice na njepeljic stvore rovnom. Na posedženju džiše mjezrujem vo dôvodobne financovanje založbe za serbski lud, vo menšinove prava, kajštiš vo skručenje serbske reče a kulture. Nimo to predstajih so vusledki vužickeho monitora a dotalne stav projekta Zari. Za jeho pokročovanie tú kvilu novú prostvu vo spechovanie přijotuja. Po posedženiu v opetachu občelnice hišče Slepo a tamnejší Serbské kultúrne centrum. Serbské základní šúly Čišinského v Pančicach Kukovie maja vodnetka novú dečacú biblioteku a s dobom sú umielský projekt na Kotbach šule zakončili. Grafika Štefan Hanuš je zromanie ze šulariemi dve vulkej sčenie, mies druhým s bajovými figurami a konturami budešina vôtovou. Při chodnom kroku dostanú rysovanky hišče odpovedné nálepky s narávaniemi, kýž môža so s pomocou buky písaka odhrač. Loni by se spichovanské tovarstvo šule za projekt 50 euro ideovým vůbežovaniu založby za serbský lud hudobylo. Vosom čuanov kruščanského pasionského zjednočenstva vopčeli so od čeraušeho do nedžele na zetkaniu Europasion v Sankt Margareten austrijské. Kongresová zromadžizna vodmeje so dženca ve Víně v Domě EU. Potom vítaja hosči parlamentče. Juce obladaja se hosčo pasionsku hru Miriam. Stark wieder tot ist die Liebe, kotraž predstaji stavíznu z vida Marie Madlene. Sankt Margareten je svedča lica 100. jubilej. 100. letne jubilej tamnejších pasionskih hru při historijskej skale. Loni septembre vodmie so kongres pasionskih zjednočenstvo v Kruščicach. Na niektórych połowansko-szulskich centrum machone Łużice jednotliwe połowania, hižo, po tukwilnym planie, uczuwać nie budu. To ukadza znaczyska kultusowego ministerstwa k planowaniu szulskiej sycze. Pozadki je, zosu niektóre riadunie jara małe, a tu już maja so riadunie romadze położyć. Takie na przykład planowane, zosu ukupowanie ladanskich fachowców z Kamienca sobu do Wojorec przepołoży. Ukupowanie na przekupca za biurowy management nima so hižo Kamiencu, ale jenoś jeszcze budyżynie poskyczyć. W novembru ma planowanie jako oficjalny nacisk przedleżeć, a od ukupowanskiego leta 2027 czy 2028 płacić. Na regionalnym ideowym wubieżowaniu Niemskiego Centrum za Astrofyziku był 12 towarstwo a instytucje umytowane. Kujżdy z laureatu dostanie 50 euro za swój projekt. Okresny sportowy związek Budyżin chce na przykład z pojbowanskimi stacjami astrofizykalijskie temy z pomocą sporta rozkłaść. Towarstwo za hajenie regionalnej kultury srednie Łużice chce klasicki modroczyść z digitalnym wyłotowaniem, CD-czyścią a astronomią związać. Zwiezdno mają nowe modele modroczyścia nastać, które są z łopspieto szkitnej techniku w stylu modroczyścia na płaczyścia. A to bych u nasze dżęcniejsze połyszcze, kiedyś namakacie też na naszej stronie internetcze, albo nasze app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Aj za jeszcze noce jest so tu a tam po deszczowało, a wiecik je iżo kytro sylnie du. Deszczowaca dżęca skrywace nie budże, ale wiecik tun duje dale, przy tym so słońco a mroczele wotmienieja przy maksymalnie 22 stopniach juce troszku wiac mroczelować słońca przy podobnych temperaturach.
3: A rańcze zera iżo skadzie, Mateo, wujko ty to wulat tu z budyckiego studia.
0: Na drach, šitko beží, žan problém, vyska, če žane nímame. Tuž, zdielče nám ráde, jeli nešto popuču vúľadače a přijemoj vám. Dobre start, do džencnejša piatka, do posledného šulského dňa.
1: Serbský rozvoz.
0: Matej Cish, je nám prednes povešče a Michal Cish, tu nám netko zaspieva milionár, što neby to ráde byl. Peč menšinou po napo šešťiche.

Australia. Bitch Hojin, Sia Stotzecie! Dżęsa wieczorne możecie się kopać w jednej telewizji w obladacz, ale też dżęsa live w Budyszynie wiatrze aż 30 kartków suza testowuru przedali, która szreka Budysa Budyszyn przeciwo Dynamo Dreżdżany. Dżęsa wieczor na po sednych je zakop na mękec wódce Budyszynie. Jutce je sobota, no a to jeszcze z dybkom 12 wusywa za sohonio serbski telewizyjny magazyn MDR Wulatko. Njowa ladania karity przy krabatowym puczu we Worklecach was wieczy jutce swoje 5-letne wobstacze w odpopodnu szczerior zaudzi dujarska kapała Horiany wot wieczor 7 ich potom zaspiewa spełny kwartet po szczerior na zjawnej probie czyny deremicze tam je też wo postarane a zaruczene samo. Sobotu Svejdzen je potom dale v Chruščicach, Svejdzen zážnych neplona veselic datoku z počatk popodňu dvema je sobotu. Tam zmeja skakanský rod, samodživane pomfritky, bozankovú boženku, to je nuostka, a tež chruščanscy muzikanča večer zahudža. Wiesne Svejdzen Nowe Wiesce so kunst tydzenia w Oswiedzi započio dżęca wieczor z rejemi jutce potom dwimaj maja tam tak menowany klub olimpiadu, sztyrioch, dziecacy Svejdzen a tak dale. Niedzielu witaja was na ręcze piłko, do południa na po jedna trzych, a swobne popodnio sobot cioch przy zamknie a wieczor, syda potam interna party, kaj to czytam, party wot wieczor sedem ich. Wszystkim jako Jack Zosu pomali. Cybilki na szczęście, a to je Milena Wojcherec. Jasna wiec, albo wiec jasna.

0: Polícia z G.
1: Aj policja informuje, że odwiemaj niezbożo maj, prynie bie sredu poponiu, to jest o 19-letny przy czeskim niezbożu ciężko zraniu. Mody mąż bie mnie z kaczy koczmu a komorowom popuczu w lewej krzywicy zjedzie jego fort z dotal niejasnej przyczyny najpierw na prawo, a potem na lewo zjezdnie, przy tym za auto przecisne. 19-letnego dolejczachu z helikopterom do Korunie. Wiecna szkoda uczynia niedzie 30 euro. Policja pyta za swytkam niezboża. Anna A. Styri, Pola Bochowa, jest o niezbożo twarniszczu, wohaczenie łopkada postarało, 29-letny bie sredu rano do smira Dreżany popuczu, a ze swoim VW-om pośim zdaczu niekiedź bliwość czedla zjezdnie zjedzie. Auto stoczy przy tym do kromy kamienia, wosadla to leżo a blokirowasze jezdnu, zranił się przy tym nikt nie je, wiecna szkoda leży pola niedzie 10 euro.

0: Dein Lubost. Stefanie Klossetz. A Schulorjasiske Praja Luba Wuczaka, Daimi Proszu, Dobre Znamki, Jensa na poslednim Schulskim Dniu, a sowie potom wot Jutzischeo su prozdniny oficjalne zna zahajene, a toszak tyż znaje, czy lube starsi, lube dzieci, kofry su spakowane, dobolkiwa, a dyszcze na lita niszczo dojśli, wulki hołk a tok, mela tyż na dworniszczu, ale wostanemy rady przy lita niszczu, dyż potom minucy, kajż planowane lita dwa nie startuje, je dobra rada zwotohodna. Stu może pomacz, snano sobu dziwacze recepcji. Hej, tajki kajś nasz Krzysztof, wony rek nasze nowe jest wuchory, wun ma z tym a tamnym turystom kytro rucy a wusi bone dziwa. Po takim turas wurysk, studre tamle przed nim steje, przed Krzysztofom.
1: Hej, proszę, jak może wam pomacz?
2: Dobra dzień. Naju lito šotiske je sovo 6 hodinov zapozdži, a môj muž Torsten, tun tam, tun kýž ma češe z runovahu. Tun je si ve meze času ve te bare tam prítku jedne pivo po druhým skázal a v úsled netko vidíč, što na dobiu ja činč. Pošu, pomáče mi.
1: Mení čo to tam zade? Kýž tam tak vokoho ščoka?
2: Hej, hej, to je kúša raste samsne, když je von vopite, potom von ščoka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mal?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho dostana potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudžovať. Najprve by von dobel přestač ščoukač.
0: Hej, to je dobrá idea, nedželu pojednačiť. Neskomčče serbský rozvoz zapíknič, když vusevame prôznicku zvuchoru, špúrfinke nobu, cilenovu, luštnu a čerstvu povedančku. Vieza môžeče si to potom tiež naposkač ARD Sounds, naše dámotný app MDR Serbia, sobu do dôla zač. Šiščoči, čišča postaje.

Gens, zasiedzenie twoje zbytka, kiszmasze w sebi tu być. Tu siedne myśli do posledka, że siuce czynisz, ma czytyć. Że siuce czynisz, ma czytyć. Czas nie mroko, woda, wino, kisz możesz.

0: Maciej.
1: No was denn, Jesse? Woko, Miki, Svonca, Lubic, Psychodnych, Szysztydzieniach, Szako, Jedzenca, Posledni, Szwiski, Dzień!
2: No ja si muszę za po pinyżki krynem tu kiedyś. To jest moje z moją nanom tak ucznie za znamki pinyżki krynem. No ja za jedną jenku mam 1 euro za dwójku 50 centa.
1: No widzisz, dżęca je wony nimo, dołe szłyskie lito, prozniny kiwaja. Wam wszystkim riane prozniny przyjemy z tuśto dożywienie mi rady tyś naszej domizny, albo tyś dalokie cuzby, a to nie dobisz. Przeco daloko won do świetanienie, tyś zakskie mamy krasne rożki, kiś wabia nas za przebywaniu, kajś na przykład chudne horiny, żytowskie horiny, albo runie dokończenu w łużisku jezorinu, gdzie są pecz wielkich jezorów mesobu zjazane. Zamuli się szularyjo w prozninach też za tuni fęk, runie tam dojecz, poskiczy cwon. Znowa prozninski tyket, 630 euro posta za 6 tydzieniu z jawnego wopkada podsuwie Zakskie a tam kończynie Halle Lipsk. Jiniczkie wumienienie je lubi szulario, zamacze szulowski wupokaz, z to wukadżam, a potem może czesej za tuni fęk podsuwie Zakskie z busami a czachami jeżdżić 630 euro posta, cwon ma wone poskitk za was. Aj rezerwowane. Dżęca pak najprede raz swoje znamki przyuzacz, wotozacz, a Boże dla so nic miazacz. Za niekotre lita was nikt uwia, co nie prasza, jak w nie bychu. Tuż dżęca je przyuzacz, akceptować, a potem, że żywy nie dale, prózniny wo siebie.
0: Wyszulami moje, nie słyszeć już kanie.
2: No ja się muszę za popynyżki krym.

0: Nicht am je, Biddel Knabosser, macht doch zu Ischras tolle Saratsch.
1: Ja si musel za po pinnischki krönen, du gehst. Das muss ich mal am Namen da gut schnell za znamki pinnischki krönen. Ja, seine Jenko mam ja 1 Euro za dwójku, bitte za centa.
0: No widzisz, dzieńca na poslednim szulskim dniu nie może sa dopodnio za szulariu spiszny dosyć minęć, a potem, gdzie skończnie do dołych prozdninów w panczan kukowskiej szuli Ciszyńskiego, so szulskie leto czera na cele wosebite właśnie skończy, so minucy miesace doła na tym dziewali za dostanu nową szulską biblioteku, a to nic jenoż ze czerstwymi kniami w polcach, ale też ze szczynami, kiedy szkojże takle w szuli nima. Bettina Wenderotowa jest tam rozladowała, a najprede raz dokładnie przyposłuchała.
2: Wszystkie dzieci są lica wiele naukli. Pisać, liczyć, a wiedzą też czytać. A żeby się szaproca tak prawie udaniła, może swoje kmanosze nowej szulskiej bibliotece od nitka intensywnie wypróbować. Widzimy nocy hiżo cele derie, do kotry je polce najradšo przyjmną.
3: Te holce najradšo te goniace damy, za tym prynni letnik je niekiedy nic za kruzlich kun, a tu tam zady to za tym sporta cyci.
4: A ja najradšo przeczytstwa, a takle ze skuniami, ura mitkami, ura Harry Potter.
5: Ja schätze tam zade pola was ich wupostim.
6: Hat es ja abstrakt knie.
7: Dann prätkus schätze deike Zettelki. Dann in der Wiese schätze Zapisa Japan. Da knie Knopo hat er Vigi. Nichts nicht nutzen er dort. Da bon knie Knopo hat sie nicht.
2: Przychodzi so potom Schulerio stwórtego letnika do służby bieru, a nauknu knihy katalogizować, wupoščovać a zaso zriadovać, poveda direktor šule Aleksandr Kozak. Dalej reknu, so chce ja so woto pracować.
8: Zome znano, šafneme, tež našu biblioteku, kotra še opravdže jara dere napelne na meste ma načasne, bych pravimo mu šo, što je zadžeče serbsce dava, tež pola nas šule biblioteci. Planovane je zo nastane tu eventuálne taká gminská biblioteka. So my prajeme júno dvojce v obtyčen, dostanú vonkovné osoby z gminy, s dečimi možnosť tu hič knihy vypoščiť a vo CD-ky a tiež vo toho profitirovať.
2: A zo bychu ľudky, sova zala a vodný muž dečom tiež pri čítaniu přes ramio ladali je grafikár Štefan Hanuš z činy bibliotece a tiež dalšiu přízemiu zromadne s dečimi kreatívne vyhotoval.
9: Ja si myslím, že pojím vypladávat 12 metrů, ta kudba, skoro 10 metrů vysoká, pojím Junucka ve bibliotece, jsou to 15 metrů šemo, no, to jsou tu ještě barbo a tu ještě dživa. A pojím si to přizivili ty děti cíča a čtvrtletníka, s tím si možná roma zdivovali. Víš, že si má pojím někdo věce dobře zvukovědět, pojím si, a musíme čera večer bytlek nadžesat, jsme hotovo dali.
2: Po takým jsou si šulí pančicách netko všice prozniny zasloužili. A džakovano teje abo tamne knižki z nuje biblioteki im zavisče tež prozni nach vostu dvorne budže.
0: Tež po prozinach cedža na kreatívne vášne na písaných kodbách dále dživač. Skyline Budyšina, kotruž je Štefan Hanuš zromadne s dječimi stvoriu, dostane napríklad nalepky za buky písak, no, kýž potom vo sprevinem mešče reči informuje v obraze. Vo knihuni a porenčených ščinách v Pančicach Kukove tam šuli môžete si tež našej damotnej app MDR Serbia a tež našich stronách internet w obladacz.
1: No ja się muszę za popynuszki krym.
0: A nie tylko jeden dalej, to dola. Weronika Kalinuczyna nam zaspiewa. A rysuje, jak da je, dołolu, szulario. Gdy jeszcze posiadam z dołolu boli zimskich stanu niedzie raz, hej. Sylom chodzi mocno na czyje. Dajcie sobie dzięca, a jutrzejszy dzień też was wielubicz.

Jiro Maria Charles Lita, Sidam Hodgin, dwaja Sturzitschi, Hijoje. Dzieńca na wieczor nie może sobie fenojo kopańcy jenoś telewizji, tam si lubić dać kopańcu, ale też live budyżynie wobladać, wiatce hać citysac kartku, su za testową rób przedali, kotraż reka budysa budyżyn przeciwo Dynamo Dreżdżany, dzieńca wieczor, na posedmich zakop na mynkec wódce budyżynie. Jutze, a to macie si, to szczesy czerwene, tolste czerwene protece naszmonili. Wusywa za so honio serbski telewizyjny magazin Wulatko z dybką 12 MDR telewizji. Dniowa ladania karity przy krabatowym puczu we Woklecach. Woswieci jutze swoje 5-letne wobstacze w odpopodniu Sztyrioch, zaudzi tam dujarska kapała Horiany, a w odwieczor 7 jeszcze witani na zjawną probu. Zaspiewa kwartet po Sztyrioch, czylne deremecze jest zaruczene. Dale svieča tež jutce v Kruščicach, na veselic statoku svedžen zážnych neplo a spočatk je popodnu dvima, tam zmeja potom skakanski rod, samodživane fritki abo bozankovu boženku, štož je novostka a večer zahudža potom kruščanscy muzikanča. Dale szekund stydzenia witani na wiesny swiedzień do nowej wierski. Zapoczyjo dżęca wieczor wyszeszczych z rejemi. Jutce potom dale dżot tak mianowany klub olimpiadu. Sztyrioch je dziecacy swiedzień. Wosmich se potom dale hejsuje. A niedzielu rano szczena rańcze piłko witani na pojednaczych. A tak daleko je przyzamknie so swójbne popodnio. A wieczor potom jeszcze raz wujka party. Za wszystkich gdzieś moja lusz na to. Nedam je cibidlki na osom, a to je Maria Matzena, kiš praje vubučme. Naj, na času je, poma ustavač. Za šulor jo šak, so nedam prinja a poslena hodina započne.

0: wutroba z Bożona rejuje, pola to jeszcze szulach jodzienca też na poslinim dniu. Szulskiego lita 2025-2026, aber to la czepota ladajo na zakończace znamki. Z tym ja sydam męczino do osmich.
1: Nabożne słowo.
0: Tute ma dżensa rano Katka Bajerowa z Panczickukowa.
2: To ja nie wierzę. To ja nie wierzę. A jeszcze raz. To ja nie wierzę. Tute słowa Japoštoła Tomasza sme na lojnčim przedstajeniu pasjona w Krosčicach jara nazornie dożywić muli. Dżensa spomina katolska cyrki na nieho. Kak husto so dożywać nie możemy, a nieżto abo nikomu nie wierimy. Snano pobrachuje nam do pokazy, nie sme to ze swójskima i voczoma widzieli, abo su to blady, snano w umyslene nuosče. Nikomu abo niečemu wierić nie je docyva tak lohko. Kumštna inteligenca môže nás tak vušikne za nos vodič, zo to ani kuska nepytneme. Tuž nemôžeme nikomu zazvozač, dyž dviluje. V tajkým vokomiku dobiš so napuč podač, si svojský obraz tvorič a pytač. Přetož, štuž pyta, bude tež namakač. Tež Japoštol Tomáš je dviluval a pytal. Na to jemu Jezus praji, ja sem puč a pravda a živinje. Nichtu nie pšinže kvoci, kiba přeze mne.
0: Dobraj Katka Bajerowa, Spančic Skukova, nadavku a zamovitošči tamnišeje, farskije, vikarije. Peč menčinov, do vas mi je.

To je obchodzie hotowa szamabosć, što je su neznači budyšinje 1. junia nadziewali, to su menujcy z mosta przy dvorniščču objekt načametali, kišerunje do dvorniščča dojo. Při tym su šklencu, tam gdzież tu navoda čaha sedzi, skoncovali, a to na vysakošči jeho vove. Kajš přez dživu. Nie so von zranił. 1. junia to by, bo tym sme tež rozwosu rozprawili, nietko pyta zjaskowa policja svitku, što je na wonym dniu nieżto na mostcze przy dziewowym zariedze wuladał, nech sa rady pola zjaskowej policje w Habračicach, nim se Ebersbache przyzjewi 1. junia. To su nie znači kamien, abo niekaki ciężki, no, z mostadele a czaha pone trichili. Tam, gdzie siedzi tunkisz, cza jedzie tak rec. Dalsze nowoszcze policje, te je Matej Cysz za nas zbierał nydom jema za nas tu serbskim rozwasu.

0: Dritte Maschine am Tisch. Jadosch, Spucovac, Podrose, Pariso, Stolice, Franzoski. Was am Ogin Vanacie?
1: Polizias G.
2: Polizia je při vulkokontrolach Budyšině a Nových Boršicach viace hač 500 džurče sač v osobu přepruhova při tom zvěstčichu cí kvostajomne neskutky a dalše džurče a 43 přestupěňu poriada němsce ordnungsvidrichkeiten. Měsruhým džiše vo ježdženě pod vlivom alkohola a junutejš vo ježdženě pod vlivom drogu. A tute kontrole tebych udžil projekta k spoznavanju drogu na drožnom obkadže. Při tym bu paralelnie 36 policistko a policisto k tak mienowanym znajariam drogu, nimsce drogenkenner, dale kubwanych. We Wojerecach su nieznači golf w obszkodzili mies utoru a sredu wieczorom rozkownych u jednore na Albrechta Dürerowe, tak buć reka. W obróć auta wicna szkoda niedzie 200 euro, policja przepytuje nitko wicnego w obszkodzienia dla. A w odwymaj niezbożomaj policja na stejś informuasze prynebiesze sredu poponiu, to jest o 19-letny przy czeskim niezbożu zraniu. Młody mąż biemie skacze korczmu a komorowom popuczu, jako chcesz naliwo jeć, zjedzie jeho fort z dotal niejasnie przyczyny najprede naprawo, a potom dola naliwo zjezdnie. Auto so przy tym przecisne. 19-letnego dolečachu z helikopterom, ciężko zraneného do korunie. Wiecna szkoda uczynia niedzie 1000 euro. Policja pyta za svitkami tuto niezboża. A dalsze jest zostało na A4 pola Porchowa. Tam Tvarniščo jest o wohaczenie łopkada postarało. Dziewczyna 20-letnia bez sredu rano do smiera Drežany popuczu a ze swoim VW-om po uściem zdaczu niekiedy bliwo zczedla zjezdnie zjedzie. Auto storczy przy tym do kromy kamienia, wosta dla toho leżo a blokirowaś jezdniu. Zranił so przy tym nichtu nie je. Wiecna szkoda leży pola niedzie 1000 euro.

0: Dzieci wesela są na wielkie prozdniny, a my, serbski rozwoz, wusywamy prozdninskie wesele za wuszy. Niedzielu słyszycie naszą nową słuchorowę naszym niedzielniejszym wusywaniu, a ta skutkuje niemalekka szlajf z litaniszcza, tam gdzieś żywa minucy wony rek Krzysztof przy recepcji, a won ma z tym albo tamnym turystom kietro ruce, a tyż wuszy pone dziwa. Poskajmy raz na wurysk, szczutr tamli nitko przed recepcji stej.
1: Hej, proszę, jak mogę wam pomóc?
2: Dobry dzień. Ta carbonara. Dzieda ta dała.
1: Co, proszę?
2: Ja jestem przede słyszał, zostrzę przez mikrofon, bo nikakie carbonara ryczał. Mogę si tu niedzie kupić?
1: He?
2: Na te nudle. Z tej carbonara, Juszku.
1: Hej, wieso, te tu zawieszcie tyś niedzie dała ja. Ale nic pola mnie, to się wopak zrozumiał. Widzicie tu maczko, która tam na wałce siedzi?
2: Oj, widzę.
1: Ona pyta swoje dziecko, a oni rykają ze swoim menom carbonara.
2: Ach, tak. Nitko to zrozumiał. Daj, udajcie ja. Ja raz matę słyszę. No, na mnie uspiecha przy pytaniu, no.
0: Niedzielu pojednaczych. Nie skończcie serbski rozwoz zapiknąć, gdyż wysyłamy prozdninsku słuchoru lusznu a czerstwu.

0: Ava Max, Bor Kralach, a Kralonach, King and Queens, Serbskim Ros, was su, was am Hodgin Dwarze, chi je, a doch Zimme Jensa, Knarolinam gratulovat, skulovatem, jebe jesa chinam, Narodinski Postro, tun quatanitko, doradvoria.
1: Przejemy zbożo.
0: A tam radworiu, so Theo Bemak przez tujszto zbożo przeczył, biu dnia wieseli, szako magenca kulubate jubilej, dżewe dżesaciny woswieci. Wiele zboża, bożeho żonowania, struotu, radosć nad szydnym dniom, a dale dosć mocu zadziło na swojskim pulku, a sobie dosć młodych, silnych pomocników nuczko po boku. Dobrze, narodinare lubi swojbni, a dale pisaja, wostajn, dale hibiciwe, me dale zajim za serbsku politiku, za serbske a druhe podawki veswiče. No, dobrze, manžeska Gretla a šitke ci džiči ze svojimi svojbami. A jeszcze dodadza, dżęca so szice weselimy na hoszczinu z romanie z twoim bratrom Konradom. Potom, cyrkone 180 lat poriadne woswiecimy. Tyś jemu, lubi postru do rożanta, daj bo zboża do przychoda, a wieselo z lubymi. Dwójnikaj, wuczer jej Konrad a Tejo Bejmak, świecitaj dżęca swoje 90-ciny. A dalszy gratulant chce so zbożo przyczam swoimnych przyzamknąć. Juro Geras Koczebusa gratuluje swojemu niduszemu riadoniskiemu wuczery matematyki a chemie. Dale dopomina so na młodeho a angażowanego wuczeria kiżby, a je przykład za niego. W imieniu wszystkich niduszych szulorio przyje Juro Geras Koczebusa wutrobnie a gratuluje k narodninam. Kulowatym 90-cinam. Theo Bemak, Marzenca Naroniny, 90-ciny, to są swoimi wutrobne gratulowali, a też nudą bratry Konrady, tyś wun, Marzenca 90-te Naroniny.

0: Cześć, mięczino. Dodzie weczycie. Bój, no do kraja zboża, Liza Jakštec, tu serbskim rozwasu.
1: Nabożne słowo.
0: Tutema dżęsa rano Katka Bajerowa z Pančic Skukova.
2: To ja nie wierzę. To ja nie wierzę. A jeszcze raz. To ja nie wierzę. Tute słowa Japoštua Tomasza sme na lojnčim przedstajeniu pasiona w Kruščicach jara nazornie dożywić muli. Dżęsa spomina katolska cyrki na njeho. Kak husto so dożywać nie możemy, a nieżto abo nikomu nie wierimy. Snano pobrachuje nam do pokazy, nie sme to ze svojskima i voczuma widzieli, abo su to blady, snano w umyslene nuosče. Nikomu abo niečemu wierić nie docywa tak lohko. Kumštna inteligenca może nas tak wušiknie za nos wodzić, zo to ani kuska nie pytniemy. Tuž nie możemy nikomu zazwozać, gdyż dwieluje. W tajkim wokomiku dobiš so napuć podać, si svojski wobraz tvorić a pytać. Przetoż, štuž pyta, budže tež namakać. Tež Japoštol Tomáš je dvieluval a pytał. Na to jemu Jezus praji, ja sem puč a pravda a živinje. Nichtu nie pšinže kvoci, kiba přeze mne.
0: Dopraj Katka Bajerowa z Pančic Skukova na dawku a zamovitosti tamniše je farskije vikarije. To je netko hubot kola, štyri do dževečich.

0: Šularija budu dženca zavišće svoj vačak i najprede raz doroška čistnič, a potom von do svita kvatač.
1: Vedro.
0: Galke Vedro, ich przewodzę, abschiede Mateo.
2: Hey, Runja, tu budesz się nie, a nie tylko so za so słońca pokaza. Hey. To so dżęca, tak dalej odmiewa, słońca mroczy, ale odmienie. Wiecik silnie zaduje przy temperaturach około 22 stopniu, a podobnie dziejuce dalej z troszkę więcej mroczelemi a możnym deszczom.
0: A mój przyjemno wszystkim, riany posny szwyski dżin, a riany start do prózniną. Bożymy, jutce potem bo dżesaczych serbskich rozwoz usuwa.
3: Wirtschaftsvertreter loben das geplante Reformpaket der Bundesregierung, Gewerkschaftsvertreter kritisieren es. Der Vorsitzende des Bundesverbands Mittelständischer Wirtschaft Ahlhaus hat in der ARD gesagt, man bekomme jetzt wieder eine Mentalität des Wettbewerbs. Laut Ahlhaus bringen die

Kannst du genial stoi przed Juriami, a ten bużo gasz coszo bajkojty, deśnie dożywioszo słujański bajkowy festiwal, witzig tomu zgonierze net w naszym programie. Jo, jano bajki pak niocom ulicy wasz i dżinca sywie, daśne teme wam net przedstejom, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Do tego, co wam redne żenże coś, a dobry start do końca tygodnia.

0: tego Filip takie żarty jeszcze nie rozumiał.
1: Co to groni żart? To są belości. Takie se ty zeusim przedstawisz nie możesz, Majka.
0: Żarć nie to twoją ruku z miarą, Filip. Usignął się ten szpięc, a penio świet zasi w rychu.
1: Ale prosim, cało rozglednijmy.
2: Tak rozglednijmy, ako ze siebie ten szpięc zastapił.
0: Ach, ty pak żinca teke nie możesz twoich komentarów Sylwestra i Majka, co?
1: Coga, coś ty ninta z tej glicku, mama?
0: Zacy najlepiej wece, a gasze szykno nimo, pęci to gronim.
2: Ulicu nama nieco nowego, Filip. Tyga se cora cały wetbudnio bejsy około ganiał. Nie se nic zgonił, coś my jeszcze nie wiemy?
1: Som zgonił, samo nieco. Ała, mama to beli.
2: Zakusni zuby, a w ulicu dalej, Filip.
1: Petakem. Nicoś, coś bużywaju teke zajmowasz. To ja mi susodojec mato ulicowo. Pepszałem pak to hiszczy nie smieją dalej ulicowasz.
2: Ulicu, Jan. Mama rono nie może na tebie słuchać, dokulasz tebie operiruje, a ja to nie zazy zabudniam.
1: Ja to wierno, mama.
0: O, klidaj, o masz tu lumpaka. Żoga si se ten szpięc sewego zaszlapił.
1: To zeusim wiecy nie wiem.
2: Tak, to jest takim zase w rychu. A nin to ulicu nama jeszcze swoje nowości a pen możemy się zase z ważniejszymi wiecami zabierać.
0: Och, na Majka, ty gażynca tyke nie są równo wesebne dery uspana.
2: Pepszałem som. Niamie gu Janosz pięć w palcu widzisz.
0: Nin to gajo szykno zase okej, mej lubańk. Abo byli jeszcze, hm?
1: Pičku.
2: To net zajžo, kaž nama sve nuvosti ulicujoš.
1: Ale ak kronine, mato jeme zakazo, až južo ve tem pijedam.
0: A co ga joši tvej pšijašel mato pšeražil?
1: Až dostane zavišče skere bračika.
2: Susedojc, mato, tega su runo akle malu Zofiju dostali.
1: To je pšavje. A pjavi, až su malu Zofiju dostali, jo matova mama v keroni bila.
0: Mame ga jedu z večego, do hrovne pa svoje babije.
2: A nento mato groni, až dostane obračika? Kaka, co to vežeš?
1: Na, dokulaš jo nento mato nanjo do hrovne.
3: Ja, nint to ja schickno sasse, okay? Schützem teke warm, lubisch ich ihr könnt's, tüschen ja, bläse, ballostschon.

0: Prorozninske udaše carskiego casopisa za žiši pomje, jok dosta šeju, casopis se sapšinarkam a sapšinarem v šulach rozdželujo, jo ljudsujih ceptarki pomje skazali. Uvodzi jo pomje teke v carske kulturni informaciji lotka napšedajn, vecik obšime žiju groni nam redaktorka pomenja Katarzyna Fidekova.
1: W cysle 70 to groni w casopisu za juli a august namakaju cytarki a cytarje se wie pasujuce temy k prozninam lesieju a dołoloju. Myslim se, aż buzio se dzisiam komik Geruca Noc spodobaś, jo przyjaciela Felix a Florian nioco tej psi tak usokich temperaturach rozbierzaś w pestoli ako twarożk w panwi, a co cyni tej gelca przesiło gerco się, wetą cytamy w komiku. A na gerucych dniach meżo na każdy pat limonada pomagaś. W aktualnym casopisu dajomy k tomu dwa recepta do rady. Skero w prozninach zmieju zisi więcej casa za baslenie, a teke ou meżom nieco rytnego doperucyś, jadnore dopomnienki na dołol stunich abo samodermotnych materialiów zgetołaś to zio, miazy drugim barwoj te kamienie ugliedaju wielicnie.
0: Jo, a pen maszo doporucynie za jeden ulet we prozninach.
1: Jo, w prozninskim udasiu wezjawijomy prydny ziel zerie kpelskiej łużycy, to groni aż cytarki a cytarje zeznaju szakę miestności po drugiej stronie granice, zioż suteke serby żyłe byli. Ten raz stoi wjaz Lubanice w Srejziszczu, zioż jo farar Mikłausz Jakubica statkołał. Wenio dokęcył w lesie 15 stół wesym astyrziaścia, prydny psiełożk Nowego Testamenta do serskiej rycy. Hołacej cyta się w tekście, a wizi się na fotach, kak jas zinsa ugleda. Lubanice laże blisko miasta Żary, a tam jezio się z Hesiebuza około jadnu gezinu.
0: Jo, teke gödenka a żarty namakajos od casopisu, a na slednym boku we rubrycy z lusztom a lubościu za to serskie przedstawił się dzisiaj samo nasz kolega Sebastian Ilikowski-Winkler, wynio komponist a muzykowy żurnalist, a niega ako uknik jo teke cesto teksty za pomie pisał. Pytakam wiele jasela życzym wam, lubi dzisi, ze zajemniu lekturu prozninskim pomieniem. Jo, a redny proz Prozninski spiu mamy tegoż ci za was, abo liszojski, liszojsku chwoszczonku by mogli gronić.

0: A Stefanie Krautzholzimmer Decke Stilkulturne Pokerski Sakönz Tijinja Savas.
1: Servus. Zanem Kolmcu blisko Wejec jo Liszewskie se Sonajce zachopila. Dupkuniek statoju Liszewskich Feriowe Sakski. Bramboske su teke witane na wysebne wierzenia. Te budu we 13. aż do 17. julia. Tam zwiezuju wiasku Cany Kolmc z nalogami a figurami litosneje poistrzy okolo krabata. Drugim żelu podawaju doglede do krabatowego mlyna. Ogledaje mygu przysnuchlisz do miestaszku, kiedy leży za kulisami. Zachop kio przedsi zegarzasyszych przy sewskich rotach mlyna. Tura trajo 2,5 geżynie. To plaši přeci jasiš euro za doroščených, za žiši 6 euro. Chtoš, co tam doješ, daš se net přizepio. A dalej žo v krabatovom mlynje. Tam beže južo tužin glujko predstajenja letosneje krabatoje poješči. Jej se groni v kurjave samote. Teke žince viče a přezviče to pokažu vecega vesemih. V tom češem žilu krabatovego čojenka, co krabat umožeš dušu svojego nana. Kak se to čojenko uvijo, to možošo doljavuvaš v Canem Kolmcu. Pokazaš budu tam namestnje teke, kak vesana je sveše sveje žni p žunem žilu. Gledajšo, gla zastupnicko dejali se staraš tak jesno, ako možno. Žednih zastupnicko ne tribašo na Lausitz jade. Přes ten festival mžošo ten kejnc tyženja ve čich miestnach Lužice nieco doljabuvaš. Žinca grotku, viče drjoku a neželu baršču. Šuži vycakujo vas pyšny žin. Vycega dviju jo pen jarmank mžnosču. Vycega čich bužo přidrozne živadlo a vycega pěších do sedmich program na javišču. Žinca grotku buža to při javišču nad gelem nebjom, viče v drjoku při historickém dvinišču a neželu v bašču v rožovej zagrože. Ve programje su pidla kupka Stoj a Kulja Bula, Paul Geigerzähler z muziku, ustajenca s fotografijami Ericha Schutterbužo, rejebudu a workshop s lužiskimi bajkami a čojimjami. Zastup nic ne plaši. Toż, co se lubi szpot oglidasz, taż sobie tu a nieżelu dojeżo do byrku. Tam na szpotuje tuaristwo przosypyn na szpotuje teren przy drodze mloduni, Jugendherbergsweg. Zachok burzowicze zegarzasyszych z parkursom za celu familiu, żoż starysze a żysi mógł zgromadnie stację absolwirować. Za niemieńsze gości caka tunmaus parkur. Te wicze mógł siebie dobyć baliokopańskie znamie wit DFB. Vecega jatnok buža vesne baliokopajnski tunje Bilkojskih. Slednu sobitu su se mložine ze selskih so mirili v volejbalju. Tu sobitu buža zasi domovina kap. Ten raz budu z baljom kopaš, a to žiljuje na športnišču. Zega dviju. Pedla buža nikak sedem vsem tims. Prizavljenja su išči možne pla mložinskega koordinatora domovine, Dominik Krytl.
0: Jo, a gdaj o przyszłym wiedro sobą.
2: Wiedro.
0: Wiecz żynca mocnie dują, temperatury żynca stupają maksymalnie aż do 23-24 gradu. Wiecie takie, nie dej się padać, takie wiczynice, nieżelu może się padać, o tam słońce pak se takie pokazują, wiedro może się takie mocnie zase zmienić, wie to wiesz, co na każdy pad, bo za każdego nieco padła deszcz a słońce.

0: slušati, Senja.
1: Jadwiga Krokodjova sveši žinca Hršobuzu sve 7 a 7 žasete narodne žene ljube narodninske pestovinja, dem vam posredniš vet prijašalo domovine v Hršobuzu, vestajn šastrove a vjasove a meša redne bostakove svežin. V Radvorju sveši žinca Ceptar na umenku Teo Bemak sve živeš žasete narodne žen, a to su napisali vaše gratulante, znate jo Teo teke v Dolni Vužic, przez swoje dwójkoletne statkowanie jako Ceptar na Sarskiej Rozszerzonej Uszej Szuli w Hršobuzu, a szulski wiednik w Radworiu, jako także na Sarskim Gymnazjum w Budyszynie. Rzucimy jemu redne swieżin w kreisu familie z żeńskiego gretlu, dzisimi a engeżisimi, a se wiedzy z braczom Konradom Dwejnikom. Obie żeńca swej żywiesza se te bostak gromaże swieżite we wielkim swieżbnym kreisu. Jo, a jogo negajšny uknik Juro Gera z Hršobuza s glukožecenjem přizamknio.
2: Ja, gronim raz, von jo na tom vina, až som ja se rozložil pedagogiky o studiju až. Ten jo z nami zachopil predniko septembra živiš a pješ žaset, von ako mode cepta, a my ako vukniki v živitem letniku. A tam jo naš redovnický cepta byl, jo, matematiku a chemiju obči nas podavol. Ja, ljubi Teo, my všechny vukniki tvoje predne redovne tebe veľkým učebne tvojomu rednemu jubileju mojo gratulujeme. My sme veľkým žikovne a se tekte z nami tak dele to všechno gotovo až se ninto ešte všetcik až redovnické zmakanie gotovo se obžiliš a my chceme to také dali gotováš a z toho vúhľadáme, až ty si pán také všetci připodla. My chceme také tvojemu bráčoju, ľube Konrad Bemak, veľkým účobne gratulírováš a tebe žiceme také šo dobrý a derimeše a kšutu z robotu a kúži žen derimeše.
1: Jo, a my žicime žinca veľa viasela na svieženiu Radvorju, žož Teo Bemak bydli, spiu sebe gratulante žice Juro Gera, jo ten spivar.

Künste genias toj przedżuriami, a ten burzo gasz coszo bajkojty. Deśnie dożywioszo słujański bajkowy festiwal Witzig tomu zgonierze net w naszym programie. Jo, jano bajki pak niocom ulicować i dżinca sobie. Dalszne temy wam net przedstawiam, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa. Do tego co wam redne żenże coś, a dobry start do końca tygodnia.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Vzácného programa.
2: Filipoju se Jose nieco stało. Wece dej zace niż dla cogo, to słyszysz o wyżyncajnym czojinku.
3: Au, to beli.
4: Pokaż, Filip, co gasy cynił?
3: O, gledaj, som sebe drewianyż pięsto palca zaštapił.
4: O, sysy ty snasz na głowie drapał? Na, Majka, ty to byś, a mimo tego Filip takie żarty jeszcze nie rozumiał.
3: Co to groni żart? To są beloście. Takie se ty zeuszym przedstajisz nie możesz, Majka.
4: Żarć nie to twoją ruku z mirom, Filip. Uszygniam się ten szpięc, a penio świet zasi w rychu.
3: Hm? Ale prosim, cało rozglednijwie.
5: Tak rozglednijwie, ako se sebe ten szpięc zaštapił.
4: Ach, ty pak żinca teke nie możesz twoich komentarów se westajisz, Majka, co?
3: Coga, coś ty ninta z tej glicku, mama?
4: Zatze najlepiej wece, a gasze szykno nimo, pęci to gronim.
5: Ulicuj nama nieco nowego, Filip. Ty gasze cora cały wetbudnio bejsy około ganiał. Nie są nic zgonił, coś my jeszcze nie wiemy?
3: Som zgonił, samo nieco. Ała, mama to beli.
5: Zakuźnij zuby, a w ulicuj dalej, Filip.
3: Petakem. Nieco, coś bużywaju teke zajmowasz. To ja mi suso dojec mato ulicował. Pepszałem pak to hiszczy nie smieją dalej ulicować.
5: Ulicuj, Jan. Mama runo nie może na tebie słuchać, dokulasz tebie operiruje, a ja to nie zase zabudniam.
3: Ja to wierno, mama.
4: O, gledaj, o masz tu lumpaka, żoga si se ten szpięc sewego zaštapił.
3: To zeuším veci neviem.
5: Tak, to je s takým zase v rychu. A nen to ulicuj nama ešte svoje novosti a pen mežami si zase s vážnejšími vecami zaberáš.
4: Och, na Majka, ty gažinca teke nie sú rovno vesebne dere uspana.
5: Pepšavim som. Njame gu Janoš pjenc v palcu vížiš.
4: Nen to ga je šikno zase okej, mej ľubank. Abo byli ešte, hm?
3: Pičku.
5: To net zajžo, kaž nama svoje novosti ulicujoš.
3: Ale ak kronine, mato je me zakazo, až južo vetem pijedam.
4: A co ga još i tvej přijašel mato přeražil?
3: Až dostane zavišče skere bračika.
5: Susedojc, mato, teka su runo akle malu Zofiju dostali.
3: To je pšavje. A pjavi, až su malu Zofiju dostali, jo matova mama v keroni byla.
4: Mame ga jedu z večego do chorovne pa svoje babie.
5: A nento mato kroni, až dostane o bračika? Kaka, co to vežeš?
3: Na, dokulaš jo nento mato nanjo do chorovne.
2: Ja, nento jo šukno zase okej. Okay. Žicam teke vam, ljubiši, konc tyženja brze balostčo.

0: Prozninske udasze, serskiego casopisa za dzisi pomie, jak dosta się ju. Casopis ze sepszynarkam a sepszynarem w szulach rozdzieluje, jo lud swoich ceptarki pomie skazali. Uwadzy, jo pomie teke w serskiej kulturnej informacji lotka na przedajn, wiecik, obszymy się ju groni nam redaktorka pomienia Katarzyna Fidekowa.
1: W cysle sedem wesem to groni w casopisu za juli a august namakaju cytarki a cytarje se wie pasujuce temy k prozninam lesieju a dołoloju. Myslim se, aż buzio se dzisiam komik Geruca noc spodobaś. Jo, przyjaciela Felix a Florian nioco tej psi tak usokich temperaturach rozbieżaś w pestoli ako twarożk w panwi, a co cyni tej gelca psiesiło gerco się, weton cytamy w komiku. A na gerucych dniach meżo na każdy pat limonada pomagaś, w aktualnym casopisu dajomy k tomu dwa recepta do rady. Skoro w prozninach zmieju zisi więcej casa za baslenie, a teke o meżom nieco rytnego dopyrucyś, jadnore dopomnienki na dołol stunich albo samodermotnych materialiów zgetołaś, to zio miazy drugim barwoj te kamienie ugliedaju wielicnie.
0: Jo, a pen maszo doporucenie za jeden ulet we prozninach.
1: Jo, w prozninskim udasiu wezjawijomy prydny ziel zerie kpelskiej łużycy, to groni aż cytarki a cytarje zeznaju szakę miestności po drugiej stronie granice, zioż suteke serby żyłe byli. Ten raz stoi wjaz Lubanice w Srejziszciu, zioż jo farar Mikłausz Jakubica statkołał. Wenio dokęcył w lesie 15 stół wesym astyrziaścia, prydny psiełożk Nowego Testamenta do serskiej rycy. Hołacej cyta się w tekście, a wizi się na fotach, kak jas zinsa ugrieda. Lubanice laże blisko miasta Żary, a tam jezio się z Hesiebuza około jadnu gezinu.
0: Ja, takie gödenka a żarty namakajasz od casopisu, a na slednym boku we rubryce z lusztom a lubością za to serskie przedstawił się dzisiaj samo nasz kolega Sebastian Ilikowski-Winkler, wynio komponist a muzykowy żurnalist, a niega jako uknik ja takie cesto teksty za pomie pisał. Po takim wiele jasela życzym wam lubi dzisiaj ze zajemnią lekturą prozninskim pomieniem. Ja, a redne proz Prozninski spiu mamy tekeż ci za was, abo liszojski, liszojsku chwoszczonku by mogli gronić.

0: Stefanie Krautzholzimmer, Decke, Stilkulturne, Pokerski, Sarkönz, Tijinja, Savas.
1: Servus. Zanem Kolm zu blisko wejec, jo Liszewska se sonajce zachopila. Dupkuniek statoju Liszewskich Firijowe Sakski. Bramboske su teke witane na wysebne wierzenia. Te budu we 13. aż do 17. julija. Tam zwiezuju wiasku Cany Kolmc z nalogami a figurami litosneje poistrzy okolo krabata. W drugim dzielu podawają doglede do krabatowego mlyna. Oglądają mygu przysnuchlisz do miasteczku, który leży za kulisami. Zachop, kio przedsi zegarzasyszych przy sewskich rotach mlyna. Tura trajo 2,5 godziny. To plaszy przedsi jasyś euro za doroszczonych, za dziszy 6 euro. Ktoś co tam dojesz, dasz se net przyzewio. A dalej żowe krabatowe mlynie. Tam běže južo tyžin glujko predstajenja litosneje krabatoje poesči. Jej se groni ve kurjave samote. Teke žinca viče a přezviče to pokažu vecega vesemih. Ve tom češem žilu krabatojego čojenka, co krabat umožeš dušu svejogo nana. Kak se to čojenko uvijo, to možošo doljavuvaš ve canem kolmcu. Pokazasz budu tam namiestnie teke, jak wesana je swiesze swoje żni p żunym żilu. Gledaj szo, dla zastupnicko deali se starasz tak jesno, ako myżno. Żadnych zastupnicko nie trzeba szo na lauzycjade. Przez ten festiwal myżo szo ten kęc tyżynia we trzych miestnach Lużycy nieco doliabułaś. Żinca grotku, wicze drugu, a nieżelu barszczu. Szudzi wycakują was pyszny dzień. Wycega dwieju jopyn jarmank możność szu. Wycega cich bużo przydrozne żywadlo, a wycega pieszych do sedmich program na jawiszczu. Dzień za grotku bużo to przy jawiszczu nad gelem nebiom, wiczy w drugu przy historyckim dwyniszczu, a nieżelu w baszczu w rożowej zagroże. We programie są pydla Kupka Stoj a Kulia Bula, Paul Geigerzähler z muzyku, ustajenca z fotografiami Erika Schutterbużo, Rehebudu a workshop z lużyskimi bajkami a czojimniami. Zastup nic nie plaszy. Toż, co se lubi szpot oglądasz, taż sobie tu a nieżelu dojeżo do Birku. Tam na szpotuje tuaristwo przosypyn na szpotuje teren przy drodze Mloduni, Jugendherbergsweg. Zachok bużo wicze zegarzasyszych z parkursom za celu familiu, żoż starysze a dzisi mógł zgromadnie stację absolwirować. Za niemieńsze gości caka tunmaus parkur. Te wicze mógł siebie dobyć baliokopańskie znamie wyt DFB. Wyt zegarjatnok bużo wiesne baliokopański turnier bylgojskich. Slednu sobotu su se mlžine ze selskih so mirili v volejbalju. Tu sobotu bužo zase domovina kap. Ten raz budu z baljom kopaš, a to žiljuje na športnišču. Zega dviju. Pedla bužo nikak sedem vsem tims. Prizavljenja su išči mlžne pla mlžinskega koordinatora domovine, Dominik Krytel.
0: Jo, a grajo pšišom vjetro sobu.
2: Vjetro.
0: Več žinca mocne dujo, temperature žinca stupajo maksimalno až do 23 gradov viče teke. Nede se padaš, teke vičenice, neželu mežo se padaš o tam, svinco pak se teke pokazujo, vedro mežo se teke mocne zase zmeniš, veto veščo na kuždopad, bužo za kuždiko neco padla dešč a svinco.

0: Så er kakene så cynime lidt smalsne, abo pomawem møtsne, abo zilashka, nasha dolno sarska rets møjotaretnje ugronis. Nasha autorka Maria Elikoska-Winklerova jose zase obsashawa naših sarskih visanario, ako pejedaju sarski vet mawego. Veni su je dali za šake cynitošči psikvade a šake roskvadli. Sledne raz jo ta veda gluskotawa Žinca imajo išči jedno drugo svojo, za ten zuk.
1: Sme se sledne raz juž zabjerali z deščom. Tam sme uživali slovo gluskaš, glusnuš. Gaž se mecnje lejo gronime paktike, to se žinca ale čura.
2: Ca se vegi čura, a ca se glus pomalkim, to je pun vina cejo, pa se čurka.
1: Nežli se obšestanjo čuraš, pence case išči helcicku čurka. Nebio se ubečnijo, a pen jo kenc.
3: Čurka, to su pen te sledne hrabki.
1: Gaž se tak pšavje, mecnje, lejo, bježe veda glosnje skšiva doloj.
4: Ta veda čura, gaž ved kšiva čura.
5: No my glonime, to se glura.
6: Azo gaž jo vilgin buo, jana Dosť lija jo to žinca raz buva.
1: Casy pak se pada mecnie, ale jano krotko. Do togo se na nebiu zesiguju mrokawy. To jo już widzieś. Net se čurnio, mal snie domoj.
5: Ja to se net glurno, tak my gonimy.
1: Se čurnio abo glurnio. Mej cas to jo se ale čurnuo, a njen sviši za słońco. Takie wiedro mamy cestowe aprilu. Słowo czuraś se używa tylko iści na drugi part. Gaż wiele pijosz, pen musisz tylko scaś albo czuraś. Wen, wena, czura.
6: Jo, czura, jo, toga jo, scanie tylko. Ako takie grobne.
1: Dzisi muse lulkotaś albo czulkotaś.
2: Czuraś, to dzisi muse pen czuraś. To se nacycaju, a pen muse czuraś.
1: Abo čurkaš, gaž su mauke. Gaž veda ne bježe z plumpy mecnje, ne čura, pen se jano čurkoco.
6: Gaž ta plumpa nejo pšave došč vede perava, pen jo se tam jano tak čurkotava, to nejo se plumpavo, a nejo ten zberg tak spešnje se napolnil.
1: Veda pak teke čurkoco, gaž ma zberg, žirku.
4: To čurkoco, ten zbrajka do kusu, ten čurkoco, to ma žerku.
5: To veda čurkoco, gaž přižo ven přes tu žerku.
1: A gaž máš dvojku drogu, mežu byš, až jo na kencu, tvej zberg. Prozny.
0: Jo, zajemne svoka su nam žince zase rozkvadli naše vesanarje, gaž jo mocne dešč, pen se čura a glura. Za dva tyženja słyszysz o pendajšne žiri reda Naša carska rec. Žinca ste autorce byli na pomec a na fortova z mesta a Bernhard Natke snuje s Alfred Kerzmarek z prjavo za a Fritzok Šamar z trenova.

0: Kužicinja.
1: Jadwiga Krokarjowa svišji žinca Hršobuzu sve 7 a 7 žase te narodne žene ljube narodninske pestrovinja, dem vam posredniš vid prijašalo domovine v Hršobuzu, vestajn šastrove a vjasove a meša redne bostakove svižin. V Radvorju svišji žinca Ceptar na umenku Teo Bemak sviživeš žase te narodne žen, a to su napisali vaše gratulante, znate jo Teo teke v Dolni Vužic przez swoje dwójkoletne statkowanie jako Ceptar na Sarskiej Rozszerzonej Uższej Szuli w Hršobuzu, a szulski wiednik w Radworiu, jako takie na Sarskim Gymnazjum w Budyszynie. Rzucimy jemu redne, świeżyn w kreisu familie z żeńskiego gretlu, dzisimi a enke dzisimi, a sywiezy z braczom Konradom dwejnikom. Obie żeńca swieżywie szasy te bostak gromaże swieżite w wielkim swieżbnym kreisu. Jo, a jogo negajšny uknik Juro Gera z Hršobuza s glukožecenjem přizamknio.
2: Ja, gronim raz, von jo na tom vina, až som ja se rozložil pedagogikov studiraš. Ten jo z nami zachopil, predniko septembra živiš a pje žaset, von ako mode cepta, a my ako vukniki v živitem letniku. A tam jo naš redovnický cepta byl, jo, matematiku a chemiju při nás podavol. Ja, ljubi Teo, my všechny vukniki tvoje prednoje redanje, tebe veľkým učebne tvojomu rednemu jubileju mojo gratulujeme. My sme veľkým žikovne a se tekte z nami tak dere to všechno gotovo a až se ninto ešte předsik až redanjske zmakanje gotovo se obžiliš a my co my to také dali gotováš a z toho vúchadáme, až ty si pan také všetci připodla. My co my také tvojemu bráčoju, ľube Konrad Bemak, veľkým účobne gratulírováš a ty vyžiceme také šo dobrý a derimeše a kšutu z robotu a kúži žen derimeše.
1: Jo, a my žicime žinca veľa viasela na svieženiu Radvorju. Žož Teo Bemak bydli spiu sebe gratulante žice Juro Gera, jo ten spivar.